0: Zaczuję twoją dwoj na mej głowie.
1: Reggae i otras hierbas.
0: Który robi zadza, widzi i ocenia. Zapamiętaj to sobie.
2: Facebook Suma Radio UAEH.
3: Son las 4:57.
1: Todo el reggae del mundo.
0: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, dżadża, czuję twoją dłoń na mej głowie.
1: Reggae i otras hierbas.
0: Który robisz, dżadża, widzi i ocenia, zapamiętaj to sobie.
4: Girando en nuestro CD de Grecia, Locomondo, Gammy Leopardi.